Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda, przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii, to chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli, tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszem i wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli, tak jak życie, do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: Panie Marku, czy ma pan takie tango, Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przepraszam.

Mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach?
Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna

0: Nasłuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego Biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym Biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedoróbą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno, to był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął 2 koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji – ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Muzyk i autor tekstów.
4: Oczywiście.
3: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
4: Bardziej autor tekstów.
3: Kiedy lubisz pisać?
4: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
3: Naprawdę?
4: Czyli, tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji, znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
3: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
4: Sierpień jest cudownym miesiącem.
3: Gorącym.
4: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
3: Kominem.
4: Oczywiście, że tak.
3: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
4: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
3: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
4: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
3: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
4: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej legendy, polskiej muzyki rozrywkowej.
3: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
4: Nie, nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
3: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
4: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską-Lambery, Margaret, Marys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność. Przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
3: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
4: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
3: Jesteś ekstrawertykiem.
4: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
3: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
4: Nie, no to chciałbym...
3: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
4: No to nie, Irena Santor i Beata Kozidrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor i to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
3: Biała Armia.
4: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę. Tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Abramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i oni powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Ja mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu. To znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: jaka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: o ten utwór... Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tej kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: Ale to są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład wstałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tina Turner załóżmy.
1: Od Tina Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
0: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
1: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
0: Również, dodatkowo.
1: O, to chyba, że, no...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się, czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii, czy teraz masz już bardziej z górki, z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic, zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr, niestety. Ale taka jest droga artysty, nigdy nic nie ma za darmo, trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością, nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie, bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie Budź Mnie, doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie Budź Mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. I jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: wszystkich... No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. Ha, i co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat. Jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka, jak najbardziej, nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe, to teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: ST2 wyjątkowa osobowość, Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do domu pracy twórczej w ZAIKS-ie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba jej największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: się trochę nie przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. Levitating. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
0: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
3: Witam, dzień dobry.
0: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
3: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
0: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę. Słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
3: Tak, to jest moja rodzina. Rodzinne miasto.
0: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
3: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
0: Czyli masz dwa obywatelstwa.
3: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
0: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
3: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, no to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
0: przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
3: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
0: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
3: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
0: Spokojnie,
3: i to
0: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
3: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
0: Udzielasz korepetycji?
3: Określam się cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
0: Czyli język tak, angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
3: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka, fizyka, chemia. To zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
0: Tablica Mendelejewa.
3: No nie, ja kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo jak generalnie to nie jest moja bajka.
0: Ale czujesz chemię z muzyką.
3: Tak, z muzyką
0: i to
3: czuję
0: jest najważniejsze.
3: Chemię.
0: Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
3: Tak.
0: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
3: To były takie początki, zgadza. Oczywiście.
0: Wspominasz to bardzo mile?
3: Tak.
0: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
3: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. To ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta, na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę. W trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
0: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
3: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet... No.

0: i marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
1: Jak się nazywał?
0: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
1: Dobra.
0: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
1: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
0: My wtedy
1: w
0: nie zarabialiśmy pieniędzy.
1: Okay. My
0: po prostu, na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanów.
1: Okej. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
0: Tak.
1: Jakie zespoły, albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
0: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Baim albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
1: I nasza klasa.
0: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
1: to
0: trochę.
1: Co wtedy było popularne.
0: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
1: Tam trzeba czuć też bluesa.
0: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam tę przyjemność brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
1: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
0: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
1: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
0: oczywiście,
1: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
0: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. To doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę za X za muzykę do utworu Tylko tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce? Czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową. Ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mówić nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam. No to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: a
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy ja mogę, no tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc...
0: Sonia.
1: Ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza,
0: że się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Masalik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska, to teraz troszeczkę poplotkujmy, jak oceniasz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak jak ona to zrobiła. Dobra. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie no 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm. Wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek. Jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
0: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak. I gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. to jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też, skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
1: reszta
0: jakim jest.
1: Akceptuję,
0: wtedy człowiek
1: tak.
0: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który jaką skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie wszystko wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu, ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej i nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie, więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszy się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na taką randkę
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto, więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś cenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem, jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz,
1: więc wygląda
0: jakąś
1: to komicznie.
0: Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no czy coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić i również złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na kartce.
1: Bo ja możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuję dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiaj w naszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określenia siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. A. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni, nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę, więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem, czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy, no więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
0: sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też, tak, sportowy, jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie
0: miałem.
1: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować.
1: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer, chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: Wiesz, ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy do doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli no tak, jasne. To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka no, rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Sonii Maselik w Radiu SK2. Dziękuję ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata.

0: muzyczne.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam, to Radio Śniadaniowe.

To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Keine Grenzen, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza jeżeli są

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva l'Arte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie, no ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy, to na początku września.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony, Lady Punk na naszej antenie, Zamki na Piasku. A gdzie się buduje Zamki na Piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo i teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów, no ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk, typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna. Ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

0: co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Codziennie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99, teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Kacper Michalak. Trwa pierwsze w tym roku Gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Na miejscu masa restauracji z różnorakim jedzeniem, do tego można skorzystać ze strefy rozrywki i chillout. A jeśli nie możecie wpaść w ten weekend, to nic straconego. W planach są już kolejne edycje tegorocznego Gastromiasto. Na bulwarze Dunikowskiego ponownie spotkamy się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, także głodni na pewno tam nie będziemy. Szczegóły na gastromiasto.pl.
16: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
18: 10. Agata Chruściak zaprasza, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
19: Będzie bezpieczniej?
20: Na jak?
19: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim.
20: Będzie mniej wypadków.
18: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
0: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend, zwłaszcza na dzisiejszy wieczór? Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.

0: i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Manx z Anitą Lipnicką, kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.
1: SK.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół Lore na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
2: Tak. Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden. Na koncie zespołu Lore. Dobrze ten Lucek z nimi ma. Dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. sk2.pl. Tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
13: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: I po reklamie.
5: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
6: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
5: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
7: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat.
5: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
8: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla Was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia. SK2. A to już bracia Sikorscy.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szempińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram. Peska.

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic, ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma pan sędzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Majna półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca, nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
16: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Kacper Michalak. Trwają Dni Gminy Długołęka, Rytmy Integracji Kulturalia 2026 w Parku Szczodre. Dziś drugi dzień zabawy w wesołym miasteczku, na strefie gastronomicznej, ale także pod sceną. Wczoraj wystąpili na niej Alien i Mighties oraz Smolasty, dziś natomiast zagrają Gabriel Fleszar oraz Agnieszka Chylińska. Warto będzie zajrzeć tam również jutro, bo scenę przejmą Wiktor Dyduła, Wilki oraz Margaret. Szczegóły znajdziecie w sieci.
5: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Crane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
9: Prócz wizyty generała Crane'a w Warszawie, we wtorek szef Sztabu Generalnego Polskiego Wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
8: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
10: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast. Ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więc więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje. Z roku na rok te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przed miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejdziemy też przez toruńską Starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. SK2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere. Potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy. A poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice. SK2. I o który po latach pytamy...
1: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
11: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
12: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: I po reklamie.

0: chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba i ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
13: Po polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: I po reklamie.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
0: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
1: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
0: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
4: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie. A wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
22: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
4: Długo się utrzymały.
22: Westy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo
0: dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lew. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów Barcy, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. No, w tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień. Zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westydwa Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
2: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SK2 dla was.
2: Reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
10: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
7: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi

0: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek, 20 i 21 maja odbędą się Juvenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasielins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
10: Sponsorem programu jest Tempur Silipol. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lew właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
14: 4 seasons, 3 championships.
13: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
15: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł przebiegł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
13: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
4: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
13: Tak,
4: i
13: co
4: jest
13: to oznacza?
4: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
13: Obchodzimy dziś,
4: no,
13: zdecydowanie.
4: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień dobry.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie, Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć. Dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj, prawdziwe powietrze w SC2.
2: Dziś chcę

Nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... Najlepszych polskich hitów i to jest wasz dzień, dzień z SK2, cały weekend.

0: to jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2, to jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, no to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
21: I po reklamie.

0: Big Day w Ester 2, czyli wielki dzień na takie piękne, wysokie temperatury, to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia, za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w Ester 2. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roment. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundary!
14: Kto?
15: Wundary!
16: Wundary!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
20: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
19: O, muszę mieć ten stolik!
20: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
24: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
25: Jest 7 miejsc.
24: I rower, i mój kocyk. No i buba.
26: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
27: I po reklamie.
0: 15 sobota, idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo, niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa Ich Troje, Wesce 2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

0: bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewamy Sajach w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni.
1: SK2.
0: Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
13: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
14: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Chcecie wygrywać więcej?
24: Tak!
23: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
24: Ale to kręci!
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
26: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
1: I po reklamie.

0: Halo, tu Gotham, tu Gotham. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. Wesce 2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszą.pl.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lato w Half Price.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Z tej strony Kacper Michalak. Trwa pierwsze w tym roku Gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Na miejscu masa restauracji z różnorakim jedzeniem. Do tego można skorzystać ze strefy rozrywki i chillout. A jeśli nie możecie wpaść w ten weekend, to nic straconego. W planach są już kolejne edycje tegorocznego Gastromiasto. Na bulwarze Dunikowskiego ponownie spotkamy się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Także głodni na pewno tam nie będziemy. Szczegóły na gastromiasto.pl.
8: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
11: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
11: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie, drogie panie, klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. SK.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po

0: Bramek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
7: I po reklamie.

0: Mysłowic Wesce 2, mieć czy być? Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie. Za 3 minuty o 17 Wesce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: I po reklamie.
0: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro, gdzie niegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też Wesce 2, hotelowe podboje i różnorodne.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnią.

0: sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe, jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi.
1: SK2.
0: To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Ficka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa, jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem, odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
20: I po reklamie.

0: Best 2 Bajm i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barce. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
15: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: I po reklamie.
22: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.
23: Najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
23: SK2.
22: I na początek Sanach, która wystartowała ze swoją trasą koncertową Sanach na stadionach i jej marcepan. No to posłuchajmy.

w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień, nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto Boga temu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Ale to był numer. Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście... Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światło, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
7: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
8: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: a my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Favst i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
16: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
17: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
16: Maria Sadowska.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
20: I po reklamie.
0: No i wybiła nam punktualnie godzina 19, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
0: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka Suflera, Piąty Bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie, no i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki, jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem, no bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej. I już teraz ST2 Sarsa i numer Zakryj.

0: Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polski 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na Kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.
1: SK2. Reklama.
2: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet, super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
7: I po reklamie.
8: Dziś

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.